0: jak ja już nie stanę mam kropę na szufos. Zwiedzianie nie na bubu. Kala film. Kala kofi. Hej, jedzie jak cię. Go handry jak cajja. My unia mi do. A to nas samie ma. My pata mama sa mną. My unia mi nie. My unia mi nie. My unia mi nie. My unia mi do. My unia mi nie. Jesus mi do.
1: This is
0: Pandy.